zimene zimachitika zimenezo anthu ambiri safunika kuwakhulupirira mukakhulupirira ayambenso zawo kufunika kuonetsesa bwino bwino

Tieni tikhale anthu amene tikudziwa bwino bwino zochita. Ndima ndi umene tili nawo komanso moyo ndi umene tili nawo koma umakoma moyo umenewu pamene tikusangalala ndi anzathu komanso kuthandiza anzathu. Alipo anthu ena amene timakhalako ndi mtima osafuna kuwakonda anzathu komanso osafuna kuti anzathu zawo ziziyenda bwino. Tsono pena nkumafunsa kuti kodi tikamapanga choncho ndiyo maganiza zota osayiwala kuti zimene chauta adalemba kuti zakhala za uje zimakhala za uja ngakhale kuti muziphimba zimenezi ngakhale muzidzimvitikira zimakhalabe basi. Kwa chake tiyenera kukhala anthu okondana komanso anthu aulemu, anthu olemekeza boma, anthu olemekeza ntchito zathu, anthu olemekeza atsogoleri, anthu olemekeza mafumu. Ntchito imayenda bwinobwino. Kwa chake tili pano kutumikira ninwa okondedwa omvera athu chifukwa iyi ndi wairesi ya pamwamba, wairesi ya munthu wina aliyense, wairesi ya wina aliyense kwina kulikonse kumene muli.